0: to promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja.
5: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak.
6: I Dawid Kroczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gęda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja.
6: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja. Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: gwiazdach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi pod ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14:30. Czekamy na Was.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać

0: to promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Witamy.
6: Tu zespół Dog in the Fog.
7: I słuchacie Radia Meteor.
8: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? Audycje społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja. Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu TSAR.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

Erna.

0: autopromocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Cześć, tu Fismul. Słuchacie Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: Autopromocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: J. Cole jest beznadziejny.
1: Sentino wyprzedził swoją epokę.
0: Ocenzurowali nas.
1: Polska niegotowa.
0: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
1: Drake się zaczął na Skorpionie.
0: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
1: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
0: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor. Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

kolejno. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to. To wszystko co robię. Już mam cię dość. Tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski. 1, 2, 3.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Ráno Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteo.

0: to promocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
5: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gięda
5: i Adam Zawadzki.
6: Autopromocja.
7: Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
3: Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.
5: Ty jesteś piękniejsza.

0: Promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania, w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

to zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców, spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili...

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty nocy, nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać

0: to promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? Audycje społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
2: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Życzę

0: Wybiła 12 w Radiu Meteor.
1: Kto późno wstaje?
2: The world is a vampire.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: J. Cole jest bez nadziei.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska nie gotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

Kto późno wstał?

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gęda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja.
6: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Wybiła 13 w Radiu Meteor.
1: Tęsknisz za starymi, dobrymi czasami? Klasyka polskiego rocka. Teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia!
4: Autopromocja. Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Klasyka polskiego rocka w Radiu Meteor.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: klasyka polskiego rocka. W Radiu Meteor.
1: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
2: Bileciki do kontroli. Tu ich nie potrzebujecie. Wyruszcie w podróż. Best of PKP. Teraz.

0: 但是不过敏也
1: Best of PKP w Radiu Meteor.

0: to promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja.
5: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja. Rafał Rogiński z Shy Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
4: Best of PKP w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: I guess you moved on really easily.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
5: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
6: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
4: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
6: Dominik Pardiak,
5: Aleksander Gęda
4: i Adam Zawadzki.
7: Autopromocja. Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30. Czekamy na Was.
8: Słuchasz Radia Meteor.

Noc, czekałeś aż noc zacznie mówić i żeby sypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawą geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co udostli, może co udostępnić, bo dawność nic już nie udostępnił. I mniejsza czy na zegar, czy

wyprawie, czy w drodze na Jasień, czy róg Dąbrowskiego i Żurawie. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

zwolnić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych plopsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie, nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.

0: promocja.
1: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, tu Basz, pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.
5: Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
3: Autopromocja. Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
4: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
3: I Dawid Korbaczyński.

jakie foty wrzuca, jakie wzroki puszcza i ten uśmiech. No ten uśmiech właśnie.

0: promocję. Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie Tajpingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym, co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
5: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Radio Meteor.

ulicy korzej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się.

Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu

0: wszystko, wszędzie wszyscy wszystko.
1: Wisła, czysta, disco, man. Pisać dziś nie
0: wyszło. Wisło, Wisła, czysta, disco.
1: Moja
0: bliska przyszłość,
1: bliska przyszłość.

0: właśnie wyszło. Bistro, Wisła, czysta, disco. Wszędzie, wszyscy, wszystko.
1: Wybiła 18 w Radiu Meteor.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca. Gdyby

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Autopromocja. Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Cześć, tutaj Sokso.
5: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
4: słuchaczy Radia Meteor. Ahoj.
5: Yo.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
3: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
5: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gięda
3: i Adam Zawadzki.
6: Autopromocja. Cześć, tu Young Stadium Club.
1: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.
7: Słuchasz Radia Meteor.

0: promocja.
1: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Wybiła 20 w Radiu Meteor.
4: Magazyn muzyczny.
5: Dobry wieczór, godzina 20. Czas się przywitać w magazynie muzycznym, ponieważ minął już w ten weekend of festival. Czas na audycję podsumowującą, gdzie omówimy sobie najlepsze występy tego festiwalu. Omówimy, jak wypadli headlinerzy, kto nas rozczarował, kto nas zaskoczył. Wszystko to dzisiaj od godziny 20. Zostańcie z nami, a już teraz na antenie Radia Meteor Besties od Black Country New Road.

To było Besties, chyba najpopularniejsza piosenka z nowego albumu Black Country New Road Forever How Long. No już nie takiego nowego, wydanego ponad rok temu, ale to z nim właśnie ta grupa przyjechała do Katowic po raz pierwszy. Drugi raz są w Polsce, poprzednio wystąpili 3 lata temu w Warszawie. Teraz już jednak ze zdecydowanie większą renomą. Troszkę się tak rozpopularyzował ten zespół od czasu odejścia wokalisty Isaaca Wooda, ale z drugiej strony nadal to właśnie piosenki nagrane z jego udziałem najbardziej rozpopularyzowują tą grupę. Forever How Long przyjęto raczej ciepło, chociaż nie z takim entuzjazmem jak poprzednie albumy. Widać było w tłumie, że ludzie troszkę domagają się tego starego materiału, że nadal kochają Ants From Up There oraz For The First Time, ale absolutnie nie wpłynęło to na to, że tłum nie cieszył się z tego, jak Black Country New Road gra, ponieważ oni nadal grają wirtuozyjnie, czy to Charlie na perkusji, czy to Lewis na saksofonie oraz na klawiszach, już nie mówiąc nawet o Tyler Hyde, która przejmuje większość wokalnych ról w Black Country New Road oraz grywa na basie, czasami także nawet na basie przy pomocy skrzypku, tak więc fantastyczny koncert moim zdaniem i jeden z takich pierwszych, który faktycznie rozruszał troszkę tą publikę festiwalową. Na samym początku mieliśmy koncert Joshua i The Henna, który jeżeli ktoś się na niego udał, to również mógł liczyć na garść dobrej zabawy, gdzie on sam zrobił stage diving, chociaż w takim bardzo umiarkowanym wydaniu, natomiast ten występ odbywał się na scenie eksperymentalnej, dość małej. Jeżeli ktoś się na niego udał, to miał szczęście, ponieważ wcale tak dużo osób ten namiot nie mógł utrzymać, a później czas było na koncert Dana and Alden, który zdecydowanie spowolnił tempo. Tego samego spodziewałem się po koncercie zespołu Current Joyce, właściwie zespołu projektu, za który odpowiada wokalista, ale tutaj się zdziwiłem, ponieważ bardzo często wchodził na aspekty punkowe, na inspiracje emo, czasami nawet wchodziło screamo oraz metal, było tam dużo ciężkiego łojenia z niesamowitą energią. Bardzo pozytywnie mnie ten występ zaskoczył i nie spodziewałem się, że faktycznie tak rozrusza publika. Zaraz potem właśnie wjechało Black Country New Road. Później przyszedł czas na koncert RLA Sweatshirta. Jeżeli ktoś jest fanem rapu, to zdecydowanie ten koncert musiał go pozytywnie zaskoczyć, ale nie dla każdego tak było, jak rozmawiałem z ludźmi na przykład z festiwalowiczami, to jeżeli ktoś faktycznie w tym rapie nie siedział, troszkę się rozczarował, ale z kolei bardzo pozytywnym zaskoczeniem był występ headlinera tego festiwalu, The Flaming Lips z ich albumem Yoshimi Battles The Pink Robots.

mocno elektronicznie się zrobiło. To było najpierw Yoshimi Battles the Pink Robots, część druga, nie bez powodu wybrałem tą mniej popularniejszą z dwóch części, autorstwa The Flaming Lips, a zaraz potem The Dare. To byli dwaj wykonawcy, którzy ze sobą się starli w bitwie na to, kto może zebrać większy tłum. The Dare na scenie trójki, tej mniejszej, a The Flaming Lips jako headliner na scenie głównej. Dość brutalne było to starcie. Myślałem przez dłuższy czas, że pójdę na DJ set The Dare'a, słynnego nowojorskiego już DJ-a, który remiksował i współpracował z takimi artystami jak na przykład Charlie XCX czy też Pink Panthers, ale jednak rzutem na taśmę wybrałem koncert The Flaming Lips i się nie zawiodłem. W całości grali swój jeden z najpopularniejszych albumów Yoshimi Battles the Pink Robots i był to jeden z najpełniejszych koncertów, na jakie w życiu dane mi było pójść. Nie wiem, czy najbardziej perfekcyjny, bo tam wiele rzeczy mimo wszystko się nie zgadzało, na przykład w telebimy, które sam zespół przyniósł ze sobą w ramach scenografii, w wielu momentach koncertu przestawały działać. Czasami Wayne Coyne nie dojeżdżał wokalnie przez przebyte zapalenie płuc w zeszłym roku, ale jednak mimo wszystko to nie ujęło od całości koncertu, który był moim zdaniem fantastyczny. Pełno psychodelicznych animacji, które widać, że były ręcznie robione na rzecz tego koncertu. Dmuchane roboty, które były ogromnymi balonami, które co jakiś czas wyrastały i z powrotem były spuszczane ze sceny. Ogromne balony z konfetti. W pewnym momencie nawet dostałem strzałem z girlandy, z takiej strzelby, którą Wayne Coyne strzelał w stronę publiczności. Nic, tylko taka czysta dziecięca radość tak epatowała z tego koncertu. Urzekło to mnie i nie tylko mnie. Wiele osób również później się wypowiadało, że był to jeden z ich ulubionych koncertów na tegorocznym w festiwalu, czyli Artur Rojek, dyrektor artystyczny, podjął ewidentnie dobrą decyzję, gdyż sam mówił, że to był jego taki osobisty faworyt, gdyż The Flaming Lips już raz wystąpili na OFF Festiwalu i był to jeden z jego ulubionych koncertów. Szapoba. Ale my przechodzimy dalej do kolejnego dnia, który rozpoczął, jeżeli chodzi o takie większe koncerty, Drabu Shake'a.

Rabuszejka solidnie wjechał na scenę Trójki, gdzie zapowiedział bardzo ciekawą współpracę, mianowicie na Festiwal 2025 na scenie poświęconej artystom z Azji wystąpił koreański zespół numetalowy Hypnosis Therapy. Tak się spodobał Rabuszejce, zwłaszcza przez swoją nazwę nawiązującej do niebezpośrednio nawiązującej, ale powiązanej z jego albumem wydanym w zeszłym roku. Hypnosis stwierdził, że warto zrobić kolaborację i tak też się stało, zagrał po raz pierwszy swój debiutancki numer, a krótko później, dosłownie dzisiaj, ogłosił wydanie nowego albumu nazwanego po prostu Rabuszejka. Dużo się dzieje u tego wykonawcy. Na scenie wraz z nim grał Mateusz Cholak, wszystkie części poświęcone gitarze. Solidnie rozpoczął się ten dzień. Z kolei moim największym rozczarowaniem na całym OFF-ie był chyba mimo wszystko koncert Ludzie Wschodu grają nową Aleksandrię. Zespół Alarmi wraz z zaproszonymi gośćmi, na przykład Aleksandrem Zajdlem z Metra, grali ten kultowy już album dla polskiego punku, postpunku, zimnej fali, generalnie dla polskiej muzyki lat 80. I oczywiście ten materiał jest wybitny, także jeżeli go grano, to do pewnego stopnia mi się to podobało, ale z drugiej strony zmiany, które naniósł zespół Alarmi, wydaje mi się, że troszkę ściągnęły ten koncert w dół. Na przykład pozbycie się gitary melodycznej na rzecz saksofonu. Nie byłam fanką tego rozwiązania. Mimo wszystko zagrali dobrze, zagrali z energią. Widać było, że pogo zostało uruchomione, więc absolutnej tragedii nie było, ale było to dla mnie pewne rozczarowanie tej edycji. Z kolei bardzo pozytywnym zaskoczeniem, którego absolutnie się nie spodziewałam, że będę wymieniać teraz po OFF-ie, był występ francuskiej wokalistki OK Lu.

Nas Young Lin, najpierw Harvest Kai, a później Kyoto. Okeju naprawdę solidnie mnie zaskoczyła tym, jak bardzo jej występ był dopracowany, wręcz do najmniejszych szczegółów. Wokół niej bardzo często pojawiał się kamerzysta, na którego nagrania nałożono specjalne animacje, które wyświetlały się na telebimach. Również było dużo laserów na tym koncercie, ale mimo wszystko miało taką kameralną atmosferę. Okeju była też dość szczera ze słuchaczami, podzieliła się historią o tym, jak już była w Polsce raz w Lublinie i była bardzo pozytywnie zaskoczona stylem, w jakim się obracali wszyscy mieszkańcy dookoła niej. Z kolei występ Young Lina i Blade'a może nie porwał mnie najbardziej ze wszystkich koncertów, ale jednak również pozytywnie zaskoczył z uwagi na to, że nie jestem słuchaczką ani jednego, ani drugiego artysty, ale widać było, że tłum jest zafascynowany tymi dwoma wykonawcami. Ciężko było się dziwić, zwłaszcza, że już na zeszłorocznej edycji o festiwalu widać było, że Drain Gang naprawdę ściąga zaangażowany tłum, który jest w stanie pojechać na drugi koniec świata za tymi artystami. Ciężko było przewidzieć, żeby było inaczej, gdy występowali i Young Lin oraz Blade wspólnie na scenie. Drugi dzień zamykał Clams Casino, który zagrał dość obszerny DJ set, a zakończył go oczywiście swoim legendarnym utworem I'm God.

0: To było I'm Got Clamsa Casino. Do nas również przyszła druga prowadząca.
1: Dzień dobry. Aga Tułacz, ja również byłam na off-festiwalu, również byłam na wszystkich prawdopodobnie koncertach, o których Jula zdążyła już tutaj wam opowiedzieć. Byłam także na wszystkich, których zdążymy wam opowiedzieć jeszcze w ciągu najbliższych 20 kilku minut.
2: Zaczynając od Clamsa Casino, który zagrał bardzo długi DJ set wypełniony utworami, które były jego produkcji i wiele z nich nawet nie wiedziałam, że są jego produkcji. Oczywiście znalazł się stary katalog A$AP Rockiego, ale również na przykład North North Vince'a Staplesa, ogółem początek lat 2010, absolutne rapowe klasyki. Jak ktoś siedział z daleka na tym DJ secie, to nie mógł być zawiedziony, ale ja stałam z bliska i również nie byłam zawiedziony.
1: Tak, Jula tutaj pije chyba do tego, że ja powiedziałam słowa bluźniercze, to znaczy nie byłam w pełni na tym koncercie. Postanowiłam, że pozwolę, żeby ten koncert dla mnie po prostu wypełnił przestrzeń. Kiedy jestem na festiwalu, już dochodzi koniec dnia, już wszyscy jesteśmy zmęczeni i tylko z daleka, siedząc gdzieś na trawie, słyszymy, kiedy Clams Casino, no co, robi swoje. I mimo, że mogłabym nazwać po prostu taką część tego koncertu, koncertu muzyką do tła, no to nie chciałabym tego tak nazywać, bo jednak nawet będąc daleko, siedziało się tam, zgadywało się, jak tam nazywał się, jak się nazywała ta piosenka, którą akurat on gra i że o kurczę, on z tym też miał kolab, a potem poleciało I'm God i było wszyscy do hymnu. Clams Casino dla wielu jest prawdopodobnie jednym z najbardziej, jeśli nie tym jednym, najbardziej legendarnym artystą, który w tym roku wystąpił. Na ofie. Wiem, że dla nas nie, Jula, ale dla wielu osób zdecydowanie tak.
2: To ja sobie pozwolę tak przerzedzić atmosferę anegdotką. Bardzo mnie rozbawiło, że Clams Casino po raz pierwszy na koncercie odezwał się do mikrofonu po 45 minutach, jak sam powiedział, dlatego, że ktoś mu powiedział, że faktycznie ma mikrofon koło siebie.
1: And that's the type of guy he is.
2: Ale był bardzo szczery, był bardzo miły, jakby ewidentnie widać było, że ma dużo, dużo frajdy z tego, co gra i takie tak, koncerty, moim zdaniem, są najlepsze.
1: To było piękne, był bardzo sympatyczny. Bardzo sympatyczny był również ten, o którym powiemy zaraz.

0: stary klasyczek teraz u nas na antenie, There is a Light That Never Goes Out. Na ofie usłyszeliśmy to za to nie w wykonaniu Morrisseya, który myślę, że nawet by na scenę nie wyszedł, a w wykonaniu Johnego Mara, który na scenę wyszedł z uśmiechem. Jeszcze docenił, że piloci samolotów akrobacyjnych lecą bardzo nisko i zapewniał mu podróż do domu.
1: Tak. O Jezu, tutaj w ogóle właśnie te samoloty to też jest taki mały bohater OFA. Niektórych przeraża, innych zachwyca, ale faktycznie bliskość lotniska na OFF-festiwalu od wielu lat jest takim stałym elementem tego, jak doświadczamy tego festiwalu. W tym roku, powiedziałam przeraża, bo w tym roku paru uczestników zupełnie słusznie, troszkę bało się tego, jak nisko latają niektóre z tych samolotów, a faktycznie piloci mieli sztuczki, którymi no, bardzo mogli się pochwalić. Były bardzo imponujące i faktycznie były troszkę za nisko nad ziemią, ale tego nie oceniam. W tamtym momencie już na koncercie Mara nie byłam. Byłam tam, kiedy za to śpiewał This Charming Man, kiedy zaczął prezentować swoją solową twórczość. No i właśnie widziałam dokładnie to, o czym powiedziała Jula, że Johnny Marr wyszedł na scenę z uśmiechem, z chęcią, machał nami, przywitał się i jak to opisał jeden z moich znajomych, był takim, kurczę, bardziej uśmiechniętym, ale jednak brytyjskim Borysewiczem.
0: To też intrygujące porównanie. Ja muszę teraz sama zabluźnić, wypowiedzieć herezję i powiedzieć, że ja na Johnnym Marze nie byłam, ponieważ byłam wtedy na koncercie słowackiej grupy szerzej nieznanej Voidy, która zrobiła...
1: I jest ci to wybaczone właśnie dlatego, Jula, bo był wtedy Voidy.
0: Która zrobiła naprawdę niezły młyn na scenie Trójki, bardzo niekonwencjonalny koncert. Widać było, że to była grupa ziomków, którzy mają materiał, oni potrafią go wybitnie grać, ale trochę nie wiedzą, jak się gra do takich tłumów i robili rzeczy. Robili po prostu improwizację do tego, jak zagrać przed tłumem kilkuset osób i tłumowi to się bardzo spodobało. I zespół był bardzo rozwydrzony i tłum był bardzo rozwydrzony. Dopasowaliśmy się energią.
1: Tak, to kto wie, czy dla wielu kapel, które wystąpiły na festiwalu, to nie był pierwszy raz, kiedy doświadczają faktycznie większej sceny i większego tłumu. Sama mówiłaś, że dla Voidy to na pewno w Polsce był pierwszy raz, kiedy mają przed sobą większą publiczność.
0: Myślę, że podobnie było również z zespołem Spółgłosy Marcela Balińskiego, który zagrał od razu już na scenie głównej o 17, trochę przed zachodem słońca, ale jednak już się chyliło ku zachodowi. Swoją drogą możecie również spojrzeć na niebo w tym momencie. Bardzo ciekawe obrazki się dzieją za oknem z zaćmieniem słońca.
1: Tak, dokładnie.
0: Kończy się niedługo, no. Ale był to bardzo urzekający koncert. Spółgłosy to jest dość intrygujący koncept, gdzie dużo osób niepełnosprawnych bierze udział w partiach wokalnych. Wszystko to jest spięte w całość poprzez granie Marcela Balińskiego. Podobnym koncertem, dość o niekonwencjonalnej porze, był koncert zespołu Wednesday, którzy prawie nie dolecieli. Tak jak rok temu MJ Dendermanowi, członkowi zespołu Wednesday, swoją drogą zabrano gitarę na lotnisku, tak teraz Wednesday też zabrano gitarę na lotnisku, ale dolecieli.
1: Dolecieli. A dlaczego się opóźnili? Otóż grali we Włoszech dzień wcześniej, czy dwa dni wcześniej, mieli być dzień wcześniej. Tylko, kurczę, wiecie co, jak dzieją się różne niespodziewane, naturalne zjawiska, no to czasami loty się opóźniają lub odwołują, no i ich na przykład opóźnił lub odwołał wybuch wulkanu Etna.
0: No, ale nie przeszkodziło to nam być bardzo roztańczonym na OFF-festiwalu. Podobnie roztańczyliśmy się na występie Swady i Niches oraz Get Down Services. Nieważne, którą scenę w tamtym momencie wybraliście, czy scenę Orlen, czy scenę eksperymentalną. Wszyscy, mam wrażenie, że byli zachwyceni ze swoich wyborów. Tak samo, jeżeli wybraliście koncert zespołu Nugenea prosto z Włoch.

0: Ja tutaj w studiu już też się roztańczyłam. Nudżyna, która porwała do tańca wszystkich, którzy znajdowali się w jakimkolwiek zasięgu brzmienia sceny Orlen podczas niedzieli na Offie, już po zachodzącym słońcu. Oni nadal tak to słońce, ten dzień troszeczkę i to ciepło tego dnia troszeczkę nam wydłużyli, rozszerzyli.
1: Miałam takie wrażenie osobiście, że tam pod sceną cały festiwal się zebrał. No nie zebrał się, ponieważ przechodziłam obok sceny eksperymentalnej, widziałam, że dużo osób jest na występie Joan Robertson, widziałam, że dużo osób jest pod sceną Blik, ale jednak tam było takie poczucie takiej społeczności, takiego właśnie wspólnego tańca. Nawet po drugiej stronie widowni się utworzył pociąg, jak na dyskotece
0: tak,
1: szkolnej.
0: Tak, tak, mówiłem, że był pociąg, jedzie pociąg z daleka, no, był pociąg prosto do słonecznej Italii. Siedząc tam, bo akurat wtedy już, no wiecie, ja byłam troszkę zbyt mobilna na Offie, byłam na trzech scenach naraz, ale no siedząc tam, a potem tańcząc tam, tylko myślałam sobie o tym, że Nudżyna prawdopodobnie będzie jednym z ulubionych koncertów tego festiwalu wśród wszystkich fanów.
1: Mój zdecydowanie był. Zdecydowanie też zaletą tego koncertu było to, że Nudżyna nie grało tylko w podstawowym składzie, to jest raptem duet, dwie osoby. Nie byliby w stanie zagrać na tych wszystkich instrumentach, dlatego mieli multum sesyjnych muzyków oraz wokalistki, które zagrali całość na żywo i to brzmiało świetnie. Tam siedziała po prostu wirtuozeria.
0: Dokładnie. Lepiej bym tego nie ujęła.
1: Tak jak siedziała wirtuozeria i to nie miała na koncercie, który zaraz później się rozpoczął, na koncercie łódzkiego zespołu Szajs.

0: szajs.
1: Podczas tego koncertu aktywnie bałam się, że mogę wpaść pod parkiet. Że może być tak, że deski nie wytrzymają.
0: Tak, słuchajcie, mała scena jazzowa, Offen Jazz, na której odbywał się koncert Szajsu, mogła być za mała i nie tak dobrze skonstruowana, jak wymagałby tego koncert Szajsu. I to, co działo się i na scenie, i pod sceną.
1: Ja mam wrażenie, że organizatorzy ich trochę nie docenili. Z jednej strony jasne, okej, jest tam jakiś element jazzowy w ich muzyce, ale mimo wszystko oni bardziej się trzymają jakiejś takiej koncepcji art punkowej, synth punkowej. To było widać. Tam było jedno z najbardziej agresywnych pogo, jakie widziałam w życiu. Wyglądało

0: trochę właśnie bardem gdzieś w barze i mówił w taki sposób, że teraz jesteśmy zespołem Szajs i bardzo dziękujemy wam, że jesteście tutaj z nami, a teraz kolejny utwór. Byli genialni. No, Jula nie została do końca tego koncertu, więc wam tego nie powie. Ja wam to powiem, bo zostałam do końca i nawet udało mi się, albo bardziej zostałam zmuszona do tego, żeby przenieść się troszeczkę bliżej sceny, przez to właśnie pogo, które biło się po twarzach, czy tam barkach, nie wiem, nie patrzyłam. Trudno było zobaczyć. Oni wyglądali trochę jak ta chmurka komiksowa z kończynami wychodzącymi z niej. Słuchajcie, kiedy ludzie wychodzili z tego koncertu, każdy miał nie dość, że banana na twarzy, bo inaczej tego nie nazwę, światełko w oczach i zastanawiał się, co tam się w ogóle wydarzyło.
1: Ale porównanie z bijatyką nie jest chyba przypadkowe, ponieważ tam się wydarzyło takie Super Smash Bros. Polskiego Niezalu. Na scenie wystąpił Mateusz Tomczak oraz Michał Białas z balkonu w gościnnych występach coverując swoje piosenki w tych bardzo nietypowych, takich szajsowych aranżacjach.
0: Dokładnie. I to też było dobre.
1: Co jeszcze było dobre, to dwa występy, które wręcz podbiły wszystkich słuchaczy OFA. Były dwa obozy. Jak sobie zobaczycie w apce OFF Festiwalu, to tam można sobie zaznaczyć, na jakie zespoły się idzie. No i wyświetla się liczba osób, które ma zamiar pójść na dany koncert. No to i na koncert Sanity Real Estate i na Nina Girachi była taka sama liczba osób, które chciały na niego pójść. OFF wow. się podzielił idealnie, murem podzielony. Przedyskutujmy, kto mógł to starcie wygrać.

0: byłam jedyną członkinią Radio Meteor, która udała się na ten koncert w pełnym jego czasie trwania. Trwał półtorej godziny na slocie headlinerskim. Mnie całkowicie kupił. Może nie był to mój ulubiony występ na tegorocznym festiwalu. Tutaj musiałem wybrać między Black Country New Road albo The Flaming Lips. Jednak, bo nie spodziewałam się, że poniedziałkowe występy mnie aż tak kupią, ale był wybitny. Było tam dużo pozbycia się emocji wśród tłumu, było dużo zwykłego, pospolitego darcia mordy, zwłaszcza, że byłam w pierwszym rzędzie i słyszałam to wszystko, wszystko też do mnie trafiało, nie tylko do zespołu, ale bardzo pozytywnie się zaskoczyłam samym zespołem. Jeremy Enick, czyli wokalista Sanity Real Estate, wygląda na po prostu bardzo miłego kolesia. To nie jest takie oczywiste w zespołach z lat 90. Wyszedł sam przed koncertem, żeby sprawdzić naocznie sprzęt, dostał wtedy gromkie owacje, później bardzo często się uśmiechał na samym koncercie. Widać było, że po prostu granie mu sprawia radość i to już tyle wystarczy, żeby kupić tłum.
1: Tak, to na pewno prawda. Tak samo miała Nina Giraci.

0: to co ona robiła z tym komputerem?
1: Nina, co ty chcesz z nim robić? Wiesz co, ona go kocha i to słychać.
0: Mhm. Żałuję, że mnie nie było na tym koncercie, no ale...
1: No, nie chcę mówić żałuj, ale ja się bardzo cieszę, że byłam na tym koncercie.
0: Z drugiej strony mi się przypomina, że wtedy byłam na Sunny Day Real Estate, ponieważ wtedy był Clash tysiąclecia. Sunny Day Real Estate kontra Nina Girachi, jeszcze gdzieś tam...
1: Była tam też niechęć, tak?
0: Tak,
1: niechęć... To był ogromny test osobowości. Kim jesteś, Ofowiczu? Czy idziesz na Zoomerka, robi absolut EDM, księżniczka elektroniki lat 2020, Boże kochany. I czy idziesz na emo, sad boy, 90s gitarki, czy idziesz na coś, co można nazwać tylko niechęć. Słuchajcie, jeśli wy byliście kiedyś na koncercie niechęci, to wiecie, o czym mówię. No, ja wybrałam. I wybrałam Nina Girachi. Postanowiłam, że idę wyskakać się, wytańczyć się, wyuśmiechać jeszcze wszystko, co miałam w sobie. Wyśpiewałam z nią każde słowo, które tylko pamiętałam z tych wszystkich jej kompozycji i bawiłam się świetnie wraz z całym tłumem, który gdyby na scenie trójki wtedy był parkiet, to ten parkiet by na pewno przebił.
0: Istnieją trzy płcie. Jest bycie smutnym, bycie radosnym oraz bycie fanem jazzu. Dokonaliśmy tutaj ewidentnego podziału.
1: Tak. No i wybierzcie mądrze. Tak mówili także Witch. Wybierzcie mądrze.
0: Artur Rojek również musi wybrać mądrze, kto w przyszłym roku wystąpi na OFF Festiwalu. Masz jakąś taką szybką myśl, kogo byś chciała zobaczyć?
1: Właśnie zastanawiam się nad tym, odkąd wyszłam z festiwalu, odkąd wróciłam z Katowic. Ja, jeśli chodzi o OFF Festiwal, trudno jest mi wskazać coś, co chciałabym, żeby pojawiło się, co przewiduję, że pojawi się w przyszłym roku. Już będąc na drugiej edycji, postanowiłam, że mądrym będzie, żeby zaufać dyrektorom kreatywnym tego festiwalu i po prostu oddać się w ich ręce i wiem, że wybiorą mądrze.
0: A ja sama chciałabym wybrać, ja im nie ufam. Nie no, ufam oczywiście, gdyż
1: ja ufam,
0: jeszcze co roku.
1: Ja ufam, ale po prostu nie mam pomysłu.
0: Przyszła edycja będzie jubileuszowa. Tak. Będzie 20, mimo iż OFF pojawi się 21 raz na mapie... Po 21 latach, przepraszam,
1: tak.
0: Na mapie festiwalowej Polski, to edycja będzie 20 przez pandemię koronawirusa. Mam trzech osobistych faworytów i jednego takiego faworyta, który no, zaczerpnął inspirację z propozycji innych na grupie Ofowiczów. Także zacznę od tych osobistych propozycji. Pierwsza absolutnie nikogo nie zaskoczy, gdyż jest magdowana od 5 lat, czyli Turnstile.
1: Okej.
0: No i muszą się w końcu pojawić. No ludzie kochani, no możemy czekać na to Turnstile na OFF-ie.
1: Myślałam, że powiesz coś innego, mów dalej.
0: Drugą propozycją, wydaje mi się, że w tym roku byliby lepsi niż w przyszłym, ale może mnie zaskoczą, Femtany.
1: Okej. Też mnie zaskoczyłaś, no dobra, mów dalej.
0: A trzecia propozycja, też zespół, który w tym roku by się świetnie odnalazł, ale może w przyszłym roku też się świetnie odnajdą, ja na nich głęboko liczę i mam w nich ogromną nadzieję położoną, Engin de Poitrain.
1: Dobra, tak, to jest ten jeden z tych pomysłów, które faktycznie gdzieś z tyłu mojej głowy były. Teraz mi przyszło do głowy coś. Kiedy powiedziałaś zdanie, że maglowanie od 5 lat i w końcu muszą się pojawić. Maglowanie od o wielu więcej lat. Jest zespół, który można nazwać go tylko kultowym, legendarnym i rewolucyjnym.
0: Mogę zgadnąć? My Bloody Valentine?
1: Dokładnie.
0: No i zgadłam.
1: Myślę, że jeśli mają pojawić się jeszcze na OFF-ie, to pojawią się w przyszłym roku.
0: Kurczę, nie wiem, czy to nie jest taka sfera marzeń takich nieosiągalnych. Ale co jest bardziej osiągalne i to po prostu Jula wtedy kupi w ciemno bilety na OFF Festival, to jest Interpol gra Turn on the Bright Lights na 25-lecie. Gdyż w przyszłym roku będzie 25-lecie ich debiutu.
1: Oh, wow.
0: No.
1: Okej. Okay. Dobra, to może jeszcze jakieś trzecie życzenie. Może polećmy z czymś niegitarowym. Może... Kurczę, był Earl. W zeszłym roku był Echo. Tutaj był Blade i Young Lean. Z elektroniki. Teraz była Nina Girachi.
0: Mam wrażenie, że ostatnio coraz mniej rapu na tym OFF-ie.
1: Troszkę
0: to może coś rapowego zaproponujmy od siebie.
1: Masz coś?
0: Nie.
1: Ja też nie. I dziękujemy bardzo. Ufamy wam. Adam Kiepuszewski, Młody Budda oraz Artur Rojek, który też tam przybija te pieczęcie na tym, kto tam wystąpi. Ufamy.
0: Dzisiejszą audycję dla was prowadziły
1: Aga Tułacz
0: oraz Julia Cicha. Mam nadzieję, że widzimy się na off-festiwalu jubileuszowym już w przyszłym roku.
1: Dobranoc.
2: Magazyn muzyczny.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
5: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
6: Wybiła 22 w Radiu Meteor.
7: Siemano, z tej strony...
8: Siemano, z tej strony MC Wiedział Nie Powiedział. Witajcie serdecznie. Zanim sobie pogadamy tutaj z Kastepem, to mam dla was pewną informację. 22 sierpnia bardzo serdecznie zapraszam was wszystkich do poznańskiej Śliny, w której to Ślinie odbędzie się imprezka kończąca pierwszy sezon Base from Space, która podsumuje nam nieco to, cośmy zrobili, cośmy naszpącili w tym poprzednim roku. No i co? Mam nadzieję, że się widzimy. To będzie wyjątkowa rzecz. Zagrają ziomale, którzy grali dotychczas w naszym formacie. Także spodziewajcie się, że będzie Kastep, którego usłyszycie już za chwilę. Spodziewajcie się, że będzie Tymo z WikiWiki i Opek z WikiWiki, Base to Face, TBH i jeszcze dwóch ziomali, którzy dopiero przed nami, jeśli chodzi o tą przygodę basową. Jeszcze dopiero zobaczycie, co oni potrafią wyszpącić. No i co? Mam nadzieję, że widzimy się i tyle. To chciałem wam przekazać, a teraz pora na gadkę z Kastepem. Pozdro.
9: W kategorii muzyki elektronicznej. No i tak się to później rozwinęło klasycznie przez EDM, przez jakieś takie bardziej popularne rzeczy. Ledwo co w zasadzie się skończyła taka złota era EDM-u, można powiedzieć, że także wszystkie takie progressive house'owe klimaty to już było za mną. Powoli to wszystko przechodziło w stronę...
8: Siemano, z tej strony MC Wiedział Nie Powiedział. To jest Base from Space. Moim gościem Kastep.
9: Kastep, dzień dobry.
8: Witamy cię serdecznie, ziomalu. Magia Radia Meteor jest taka, że jesteśmy już po zagranym jego secie, więc powiedz, jak się czujesz?
9: Wspaniale się czuję. Pozdrowienia dla Radia Meteor, pozdrowienia dla Radia Afera. Łączmy się wszyscy, zero hejtu, sama miłość.
3: Dobry przekaz leci.
8: Dobry przekaz leci. Leci bardzo dobry przekaz.
9: Nie,

0: musiałem wspomnieć, bo jestem aferowiczem, więc jednak afera w moim sercu, ale
1: dobrze,
0: tutaj...
1: Dobrze, wybaczamy.
0: Wspaniałe możliwości Meteor dał, także nic tylko się cieszyć.
1: Cieszymy się swojej obecności, cieszymy się z twojego kozackiego seta, którego nam tutaj zaproponowałeś, ale zaczynamy tutaj jednak, zacznijmy od początku. Zacznijmy od tego, że no kiedyś tę muzę musiałeś odkryć, kiedyś musiałeś zacząć grać. Jak to się u ciebie zaczęło?
0: Prawda, no u mnie się zaczęło w sobie w najbardziej basic sposób, jeśli można powiedzieć tak ogólnie z odkrywaniem muzyki w życiu. No bo po prostu jakoś tą muzykę elektroniczną początkowo podłapałem z tego, co słuchał mój tata. Także zaczęło się od takich wykonawców bardziej transowych, wiadomo, Above and Beyond, Armin van Buuren i wszystkie te Asoty i generalnie jakby ludzie, którzy byli związani z tym wszystkim. Mega mi w sercu zawsze się zachowa Asod 2016, który naprawdę mega dobrze wspominam i był no takim moim pierwszym chyba całym albumem, który serio katowałem dzień i noc w kategorii muzyki elektronicznej. No i tak się to później rozwinęło klasycznie przez EDM, przez jakieś takie bardziej popularne rzeczy. Ledwo co w zasadzie się skończyła taka złota era EDM-u, można powiedzieć, także wszystkie takie progressive house'owe klimaty to już było za mną i powoli to wszystko przechodziło w stronę, powiedzmy, takiego zmierzchu złotej ery, ale też fun fact, że akurat ja osobiście najbardziej lubię takie kawałki EDM-owe z 2020, 2021, 2019 też, coś takiego. Mega
1: jest
0: dużo.
1: To takie jakieś
0: właśnie, kurde, moim po prostu takim gotem EDM-u, jednak ostatecznie, po tym jak już przeszedłem w słuchanie własnych rzeczy, a nie tylko tego, co mi podrzuca tata, to był Don Diablo, za którym stoi generalnie cały taki future house'owy ruch i naprawdę te 3 lata, które wymieniłem, to dla mnie były momenty, kiedy serio ta muzyka elektroniczna mega rosła. Było bardzo dużo po prostu, był bardzo duży wysyp kreatywnych artystów, którzy byli wspierani dodatkowo przez różne popularne labele i kurde, i to było coś. No i później to się przerodziło w bas, kiedy pierwszy raz usłyszałem kawałek Virtual Riota i zespołu Mobstep, czyli Nothing, który w ogóle mi otworzył banie pod względem tego, że no kurde, można robić popieprzone dźwięki i to styl może brzmieć dobrze, to może wpadać w ucho i to może być po prostu fajne do słuchania. No i jakoś potem się tak potoczyło i tutaj akurat był taki duży rozrzut w tym moim secie różnych gatunków tak naprawdę, więc tutaj widać trochę moje zamiłowanie do tego, że bas w moim sercu, ale głównie z takim dziwnym sound designem, trochę z jakimiś melodyjnymi wstawkami.
1: Dubstepowymi okolicami.
0: Dokładnie.
1: Zdobanie.
0: To wszystko po prostu mi niszczy banie. Także.
1: To wszystko usłyszycie już za moment, ale opowiedz nam w takim razie, bo tutaj jak sobie rozmawialiśmy przed tym naszym spotkaniem, widzieliśmy się w okolicach rezonansowych, kolektyw Rezonans. Opowiedz nam w takim razie, czym ten skład jest. Skąd on się wywodzi, może jaka jest historia?
0: Spoko. No cała historia w sumie zaczęła się od tego, że dla tych, którzy studiują na UAM-ie, albo nawet nie studiują, ale kiedyś byli, to kiedyś powstało coś takiego jak MIDI DID.
1: To jest jeszcze przed rezonansem.
0: Przed rezonansem,
1: historia, tak?
0: To jest prerezonansowe, ale spokojnie dojdziemy do tego, bo to się wszystko pięknie, ładnie łączy. Będę się starał skracać, ale w dużym skrócie to był po prostu cykl imprez takich stricte oddolnych, UAM-owych, organizowanych przez ekipkę z UAM-u z poprzednich lat reżyserii dźwięku i akustyki, którzy razem z jednym z profesorów z UAM-u, pozdrawiam pana Roberta Kogola, zorganizowali właśnie pierwsze eventy pod tytułem MIDI DIDI w coworkingu muzycznym, który jest taką właśnie fajną miejscówką, gdzie można...
1: Zdecydowanie big up dla coworkingu muzycznego.
0: Coworking na zawsze w naszych sercach, dużo fajnych rzeczy tam się działo i dzieje, także to jest świetne, że właśnie to by mogło być takim miejscem, gdzie studenci mogli realizować trochę swoją pasję do tej muzyki elektronicznej, plus ładnie się łączyło z zajęciami MIDI, które są na reżyserii dźwięku. No ileś edycji tych było. Ja pierwszy raz byłem na edycji 6, która była też ostatnią edycją organizowaną przez ten początkowy, nazwijmy to oldschoolowy skład. I generalnie od tamtego momentu MIDI DIDI trochę ucichło, znaczy po tej 6 edycji, z powodu tego, że ludzie, którzy to tworzyli, skończyli studia i trochę się zajęli innymi
1: rzeczami.
0: Dokładnie. No na przykład Wiktor Gumolit 8000 oczywiście należy do kolektywu Polichymnia, także też ta jego kariera potoczyła się trochę w inną stronę. No i MIDI DIDI zostało takie niezagospodarowane. Oczywiście pan Gogol dalej miał chęci, żeby to robić. No i pewnego dnia podbiłem ze znajomym, z Kubą Mazurem, pozdrowienia dla Kuby Mazura, Właśnie, żeby się spytać, czy możemy to jakoś pociągnąć, czy w sumie możemy takie mini DDD zorganizować sami, no i jak najbardziej pojawiła się do tego możliwość. I tak oto 7. edycja mini DDD była pierwszą organizowaną przeze mnie w części. I zaprosiliśmy tam mnóstwo fajnych artystów, zarówno z Ułamu, zarówno tam znajomych pana Gogola, jak i kilka osób, które też czasem coś grały w poznańskich klubach. No i kurde, mnie to osobiście mega podjarało, mi się to świetnie organizowało, ale potrzebni byli ludzie. No i w dużym skrócie, żeby już nie przedłużać, to w trakcie całego rozwoju jakby planów nad następną edycją, w której chciałem pójść trochę dalej, zaprosić trochę więcej znanych artystów, pomogli mi przy tym właśnie Magda, Matylda, Kajtek i Joachim.
1: Którzy, big up dla ekipy dokładnie, rezonansowej.
0: Ekipa
1: tak?
0: Rezonansa, OG, właśnie chciałem rezonansa. Powiedzieć, dokładnie. To są już ludzie, z którymi wszystkie te imprezy rezonansowe organizowałem wspólnie. Także zaprosiłem ich do pomocy przy MIDI-DD. A później, kiedy naturalnie trochę się rozeszły nasze drogi z panem Gogolem, w tym sensie, że on chciał zostawić MIDI-DD bardziej takie undergroundowe, UAM-owe, a ja chciałem po prostu robić coś większego, to nagle w mojej głowie zrodził się pomysł, żeby stworzyć kolektyw, nazwać go Rezonans, stworzyć właśnie przestrzeń, w której będziemy mogli wspierać różnych lokalnych i nie tylko artystów, którzy mają po prostu jakąś swoją wyjątkową wizję i po prostu swoim stylem, zadykami prezentują trochę co innego. I to tyle w sumie, jeśli chodzi o historię. Jeszcze jest jedna ważna rzecz, że nie byłoby tego wszystkiego i tego logo na moim laptopie, chyba widać, nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Ale tam jest takie białe coś, to jest logo Rezonansu. Oczywiście to jest zasługa naszego wspaniałego grafika, który też jest częścią kolektywu, niezmiernie istotną, bo właśnie odpowiedzialną za szatę graficzną. Filipa, małpa złomiarza.
1: Shoutout i big up, oczywiście, ja, wielki. Super. I ile już działacie? Jak długo to
0: ta idea? Kurde, nie wiem czemu, mam wrażenie, jakby to było o wiele dłużej, ale pewnie przez to, że wcześniej organizowaliśmy te MIDI-DD, a tak naprawdę w październiku dopiero będzie rok.
1: No to nie, no to fajnie, no to super, super słyszeć, że ta inicjatywa tak się szybko rozrasta. My tutaj też jako Base From Space cieszymy się, że możemy takie inicjatywy zauważać. O to taka jest koncepcja tego wszystkiego. No okej, okay, no poleciało co? Flum, tak? Opowiadałeś, że to jest taki twój ogromna inspiracja.
0: Tak.
1: Zapowiedz nam w takim razie, my już wiemy, ale wy nie wiecie, wy dopiero posłuchacie. Co tu się będzie działo?
0: Tu się będzie działo totalny rozpiernicz. Zaczniemy od takich UK House'ów, trochę, ale takich z donuszki, nie? Takich trochę silniejszych, nie takich tylko do wajbienia z papierosikiem, tylko takich do skakania, takich bardziej bouncy. Później przejdziemy do jakichś klimatów trochę grime'owych, trochę takich powolnych, do bujania się, trochę będzie UK dubstepu, takiego basowego i w pewnym momencie trochę podkręcę tempo, wpierniczę remix Blue Eiffel 65 Fluma, który jest dla mnie też totalnym klasykiem i szalone, że ktoś to w ogóle tak zremiksował i później będzie już tylko dziś. Dziwnie, możecie być przygotowani na jakieś dzikie dubstepy, redeemy, future redeemy, color bass. Zobaczycie. Zobaczcie sami, bo to naprawdę wyszło.
1: Zobaczcie sami, jesteśmy w pięknym anturażu piątkowskich, wiesz, jesteśmy...
0: Pozdro Fyrtel Północ.
1: A, tak jest, jesteśmy w Radiu Meteor, jest godzina 22, to jest Bass From Space. Castep. No i co?
0: Ja. Yeah.
1: Big up. Słuchajcie tego. Siema. Pozdro dla wszystkich. Aj.

0: emocje.
1: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor. Autopromocja.
4: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak
5: i Dawid Krawaczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.

0: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
1: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
2: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
0: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
2: Dominik Pardiak,
1: Aleksander Gięda
0: i Adam Zawadzki.
3: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja. Witamy.
5: Tu zespół Dog in the Fog.
4: I słuchacie Radia Meteor.
6: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Wybiła północ w Radiu Meteo.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać w

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor. Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: mosquito.
1: O mosquito. No ale wiesz, z nim to tam normalnie można.
0: Czekaj, mama dzwoni. Halo?
2: Siema, gdzie wy?
0: Tu niedaleko, czekamy.
2: No dobra, gotowi?
0: Gotowi.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
3: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, look.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

this feeling now. Let's journey now, how it's supposed to be.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
3: Autopromocja.
4: Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu TSAR.

0: Chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17:00. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.